Znuda, Dziadboj, Prawodni. Dziadboj, Snuda, Dziadboj, Prawodni.